Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Did you send it?
1: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna, pamięta każdy przypał.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

śniadanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, drodzy Państwo, temat jak najbardziej życiowy. Sposoby relaksowania się w kontekście zdrowia. Czyli jak wyhamować głowę i ciało, żeby nie zajechać silnika. Dla mnie relaks to nie leżenie plackiem, tylko mądry reset, który przywraca równowagę.
2: Sztos i definicja na poziomie boomerze, ale dorzucę warstwę geek. W nauce mówimy o przełączaniu się z trybu walki na tryb odpoczynku i trawienia. Serio, mierzalne rzeczy, tętno, zmienność rytmu serca, aktywność nerwu błędnego to nie magia. To parametry, które dziś trakują nam zegarki i opaski.
1: Parametry parametrami, a ja Wam opowiem anegdotę. Nocne dyżury w starym studiu, taśma przewijana na szpuli, palce czarne od ferytu. I kiedy dźwięk mnie męczył, siadałem na podłodze i robiłem proste oddechy. Jak mnie stary realizator nauczył. Wdech nosem, długi wydech ustami, równe tempo. Po 5 minutach głowa chłodna jak radiator. I to działa do dziś.
2: A ja Wam z kolei powiem, że w goglach VR są już świetne programy medytacyjne. Lasy, które szumią, reagując na Twój oddech. Fale, które uspokajają się, kiedy serducho zwalnia. Do tego biofeedback na real time i masz prywatną stację chill orbitującą wokół Twoich neuronów. Kosmos.
1: Brzmi pięknie, ale jak coś mi świeci na twarz, to ja nie odpoczywam. Ja mam być spokojny, a nie w hełmie jak pilot myśliwca. Słuchajcie, prostota wygrywa. Spacer bez telefonu i już.
2: Wchodzę w słowo, bo dane się nie obrażają na hełmy. Jeżeli po sesji VR masz niższe tętno, wyższą zmienność rytmu serca i lepiej śpisz, to znaczy, że dla Ciebie to działa. Mierzyć znaczy wiedzieć, a nie mierzyć to zgadywać. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Mhm. A ja mierzę uchem i kręgosłupem. Siadam przy analogu, odpalam syntezator, gałki idą w ruch i po chwili mam w głowie porządek. Fale dźwiękowe, a nie powiadomienia. Dźwięk to też terapia, tylko z charakterem.
2: Dźwięk w punkt, dorzucam binaural beats i delikatny ambient z daleką galaktyką w tle. Do tego gry typu cozy, bez rywalizacji, uprawa wirtualnych pomidorów i zero stresu. Masakra, jak to czyści bufor mózgu.
1: Tyle, że ekran przed snem to często gwóźdź do jakości snu. Niebieskie światło i potem człowiek kręci się jak wskaźnik na mierniku. Kawałek wieczoru offline robi robotę.
2: Da się to ogarnąć trybem nocnym, ciepłym światłem i filtrami. Są też czytniki E-Ink Zero, podświetlenia i masz treść bez bodźców. A jeśli już ekran, to ustawienia, które nie wchodzą na ambicje melatoninie.
1: A teraz staroświecka szkoła radia. ćwiczenia rozluźniające dla głosu i głowy. Zwykła przepona. Proste rozciąganie karku i ramion. Do tego progresywne napinanie i rozluźnianie mięśni. Seria po kilkunastu oddechach i ciało mówi dziękuję.
2: Technicznie to złoto, box briefing w wersji dla każdego. 4 wdech, 4 pauza, 4 wydech, 4 pauza. I powtarzamy kilka rund. Mózg dostaje sygnał spokój, system stabilny. Aplikacja może to liczyć i trzymać tempo, gdy komuś laguje mózg.
1: Aplikacje aplikacjami, a ja mam rytuał. Kawka z kawiarki, koncert bulgoczącej pary i skupienie na zapachu. Zero scrolla. To mały mindfulness, który mi robi dzień.
2: Rytuały, spoko. Dorzucę ekspozycję na chłód, poranny prysznic, kontrastowy, najpierw ciepło, potem krótkie chłodno. Oddech się układa, nastrój rośnie, tylko rozsądek ważny. A jeśli ktoś ma zdrowotne tematy, to konsultacja z lekarzem, zanim wejdzie w hardcore.
1: Sauna, też klasyk, oczyszcza głowę. A potem leniwy stretching przy spokojnej muzyce. I to nie musi boleć, to ma odprężać. Jak coś trzeszczy, to przerywamy, bo to nie warsztat samochodowy.
2: A ja bym dorzucił asystenta AI, który patrzy na postawę przez kamerę i mówi: prostuj plecy, oddychaj żebrami. Do tego przypomnienia mikroprzerw co kilkanaście minut. System gasi spięcia, zanim eksplodują. To jest profilaktyka zamiast gaszenia pożaru. A skoro mówimy o profilaktyce, to szybka pogodynka, bo mnie to zawsze relaksuje, jak mogę ponarzekać. Dziś poranek średniotermiczny. Ani lato, ani zima. Wieje, jakby ktoś ustawił wentylator na poziom pół gwizdka. Ale jeżeli będą burze, to ja już się cieszę. I wy też. I dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Telefon do studia to 732-10-8508. A i subujcie nas na YouTubie, Radio Synteza, oraz wpadajcie na radio-synteza.pl. Dobrze? W kod.
1: Nie zasnę, bo mam jeszcze zapowiedź. Za chwilę krótki dżingiel Radia Synteza, a potem trochę spokojnego synthwave na rozprostowanie zwojów mózgowych. Zanim puścimy nutę, pomysł dla Was. Zróbcie minutę ciszy bez telefonu. Zobaczycie, co się stanie.
2: Tylko że offline to nie jest jedyna droga, Igor. Offline jest spoko, ale jeśli ktoś czuje, że bez prowadzenia gubi rytm, to tech pomaga i to mocno. Biofeedback, VR, audio prowadzone, AI, który odczytuje Twój nastrój i dobiera dźwięki. To jest przyszłość, a przyszłość relaksuje, bo upraszcza.
1: A ja powiem tak, jak co chwilę patrzysz w wykresy, to robisz z odpoczynku zawody. Ja chcę poczuć ciało i ciszę, a nie odnawiać licencję na gadżet. Drodzy Państwo, relaks to też wolność od bycia ocenianym przez algorytm.
2: To zróbmy most. Ty robisz swoje analogowo, a tech wchodzi tylko wtedy, kiedy pomaga, a nie przeszkadza. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc bierzemy dwie i miksujemy. Najważniejsze, że człowiek po tym śpi lepiej i nie warczy na lodówkę bez powodu.
1: No i proszę, mamy kompromis, pół na pół, albo jak to lubi, najpierw oddech i spacer, potem ewentualnie jakaś mądra aplikacja i odwrotnie, jak komuś pasuje. A teraz wdech, wydech, subskrypcja YouTube Radio Synteza, telefon do nas 732-108508 i pamiętajcie, dobrze w kot, a jak nie, to i tak będzie dobrze, choć pewnie gorzej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Zdrowie psychiczne. Drodzy Państwo, to jest ta część silnika, która sprawia, że chce się rano wstać i że wieczorem głowa umie się zatrzymać. To równowaga emocji, myśli i energii, która nie przepala bezpieczników.
2: I to jest też soft w naszej głowie, jak system operacyjny, tylko biologiczny. Jak się sypie, to wszystko laguje. Dlatego profilaktyka to update nawyków, sen, ruch, oddech, relacje i trochę higieny cyfrowej.
1: Pamiętam, jak w starym radiu ciąłem taśmy żyletką. Był stres, ale był też rytm. Po audycji szliśmy do małej reżyserki odpalić syntezator analogowy i przez chwilę tylko brzmienie fala piła i oddech. Prosta technika działała.
2: A dziś mamy headbandy z neurofeedbackiem, aplikacje do oddechu i zegarki, co liczą zmienność rytmu serca. Wrzucasz tryb chill i widzisz, jak tętno spada. Do tego wirtualne lasy w goglach. Sci-fi, które realnie uspokaja.
1: Tylko że jak co chwilę coś pinguje, to głowa ma koncert dzwonków. Telefon to świetne narzędzie, ale potrafi rozkręcić kołowrotek. Ja wolę papierowy notatnik, 3 myśli dziennie i spacer bez słuchawek.
2: Spoko, tylko da się to pożenić. Tryb samolot, 1 widżet oddechowy i przypominajka, żeby wstać z krzesła. Tech ma być pomocnikiem, nie królem. Jak Jarvis, ale posłuszny.
1: Sen to fundament. Łóżko do spania, nie do przewijania. Świata stała pora. Ciemno, chłodno, cisza. Kawa raczej rano. Wieczorem książka papierowa. I proste ćwiczenia oddechowe. Dłuższy wydech niż wdech. I już jest ciszej w głowie.
2: Plus filtr niebieskiego światła i tryb ciepły ekran na zachód słońca. Są nawet żarówki, co same gaszą bodźce. Dajesz kotu drapak, a mózgowi dajesz mniej bodźców przed snem. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Widzisz, da się mówić po ludzku o technologii. Ale i tak powiem, że najwięcej robią rytuały. Ta sama herbata, ten sam koc i kilka minut ciszy. Dobrze w kot.
2: Pogoda. Obiecałem, że ponarzekam. Jest ciepło i trochę duszno. Bez porządnej burzy, więc nuda total. Ciśnienie robi roller coaster. I ja to czuję. Jak przyjdą grzmoty, to dopiero będzie sztos.
1: Relacje też są lekarstwem. Krótka rozmowa z kimś życzliwym potrafi zresetować dzień. A skoro już tu jesteśmy, dzwońcie do nas. Numer do studia to 732-108-5-08. Pogadamy normalnie, bez spiny.
2: I subskrybujcie YouTube Radio Synteza, klikacie dzwoneczek, bo wtedy nie przegapicie live'a. Nasza strona to radio-synteza.pl. Piszcie, komcie i dzwońcie ten numer, co Igor wydeklamował. 732-108-5-08.
1: Praca. Ustalajcie granice. Co mniej więcej godzinę róbcie krótką przerwę. Dwie minuty oddechu przy otwartym oknie. Plecy proste, oczy patrzą daleko. I ekran niech nie wysyła powiadomień non-stop, bo mózg nie lubi trybu alarmowego.
2: Hak nawyku. Po każdym nalaniu kawy 3 spokojne wdechy. Po zamknięciu laptopa krótki skłon. Po telefonie kubek wody. To się skleja w łańcuch i mózg robi to z automatu. To proste i działa.
1: Jedzenie też robi różnicę. Znam to z nocnych zmian. Za dużo cukru i po godzinie zjazd. Trzymajcie regularne posiłki i nie przesadzajcie z kofeiną po południu. 2 porządne kawy dziennie wystarczą większości śmiertelników.
2: A ja dorzucę gamifikację. Ustawcie sobie punkty za mikrozadania. 2 minuty oddechu, punkt. 10 minut ruchu, 2 punkty. 5 minut słońca, kolejny. Na koniec tygodnia mały prezent dla mózgu. Bez spiny, tylko zabawa.
1: I natura. Park, balkon, las. Komu co bliżej, idź powoli, słuchaj liści. Rób wydech dłuższy niż wdech i patrz, jak ramiona opadają. Zero filozofii. Samo ciało wie, co ma robić, gdy mu nie przeszkadzać.
2: Widziałem badania, że widok zieleni resetuje układ nerwowy. A w sci-fi to byśmy wchodzili na pokład holodecku i odpalali las deszczowy. Póki co robi to gogle i roślina na biurku. Też daje radę.
1: Jeśli czujecie, że ciężar jest za duży, idźcie do specjalisty. To normalne, jak przegląd w serwisie. Proście o wsparcie bliskich. To nie wstyd i nie test siły, tylko dbanie o siebie. Mówię to z doświadczenia.
2: Aplikacje mogą pomóc znaleźć terapeutę, przypomnieć o ćwiczeniach, czy nauczyć technik radzenia sobie z napięciem. Ale to są narzędzia. Kierowcą jesteście wy. I dobrze mieć obok człowieka nie tylko ekran. Potem...
1: Podsumujmy. Sen, oddech, ruch, relacje, mniej hałasu z telefonu i trochę natury. Technologia tak, ale na smyczy. A teraz krótki dżingiel Radiosynteza i zaraz wracamy z muzyką, która uspokaja, a nie usypia.
2: Drodzy Państwo, sub na YouTubie Radiosynteza, powiadomienia włączone. Nasz telefon wciąż gorący. 732-108-508. A Igor obiecał, że po piosence pokaże, jak oddycha boomer analogowym płucem. Dobrze, w kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: Yo! Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne, już nieważne.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat na dziś jest prosty z pozoru. Silniki do gier, czy w ogóle są potrzebne? Drodzy Państwo, silnik to takie wielkie pudło z gałkami, które obiecuje, że gra powstanie szybciej. Ale czy zawsze warto w to wchodzić?
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Silnik do gier to zestaw narzędzi i systemów. W środku masz render, fizykę, dźwięk, wejścia, sieć, zarządzanie zasobami, edytor scen, skrypty, profilery i buildy na różne platformy. Jednym słowem, turbo kombajn.
1: Kiedyś było lepiej. No dobrze, trochę żartuję. Pamiętam, jak na Amidze robiło się przewijane tła i wszystko pisało się na gołym żelazie. Timingi na ucho, nosem czułeś, kiedy przerwanie wskoczy. Teraz klikasz w okienku i masz prefabrykat.
2: I właśnie o to chodzi, żeby nie tracić tygodni na wynajdywanie koła. Masz edytor scen, masz prefaby, masz hot reload skryptów, przerzucasz paczkę tekstur, przeciągasz światła i masz prototyp w kilka dni. A silniki jak Junity i Godot i Unreal ogarniają resztę.
1: Tylko potem wychodzi to jak słonik w salonie z porcelaną. Build waży pół torby pociągnięć. Zaciąga pół systemu i nagle prosty platformer grzeje laptop tak, że jajko byś usmażył. Dajcie mi małe narzędzia, a nie młot pneumatyczny do pineski.
2: Silniki nie są już słoniami, tylko sprytnymi kotami pod maską. Masz batching, masz cooling, masz poziomy szczegółowości i streaming zasobów. I do tego job systemy i architekturę zorientowaną na dane. A jak chcesz śledzenie promieni, to odpalasz gotowy moduł ray tracingu.
1: A jak chcesz rytmiczną grę, gdzie każda kratka musi trzymać 16 milisekund jak w zegarku, to bierzesz stały krok czasowy i proste kolejki zdarzeń. I nagle okazuje się, że własny mini silnik na miarę zadania jest czytelniejszy i pewniejszy.
2: Ale większość silników też pozwala na stały delta time i własny pipeline. Możesz pisać natywne wtyczki w C++, możesz wycinać moduły, których nie używasz. To nie jest wszystko albo nic. To kafelki, z których składasz dokładnie co chcesz.
1: Do czasu, aż aktualizacja rozwali ci projekt. Widziałem to nieraz, klik i połowa shaderów w krzakach. Interfejs się zmienił, skróty poprzestawiane, a ty masz termin na wczoraj i ręce w kieszeniach.
2: To kwestia higieny projektu. Blokujesz wersję, robisz migrację na oddzielnej gałęzi i testy ciągłej integracji. Jak wszystko zielone, to dopiero łączysz, a jak się boisz, to trzymasz długie wsparcie i jedziesz stabilnie. Nuda, ale skuteczna. Zero dramatu.
1: Dobra anegdota, drodzy Państwo. Na Amidze dłubaliśmy z ekipą horyzontalny scroll na 4 bit planach. Była noc, kawa i jeden błąd w DMA, który wycinał połowę tła. I wiesz co? Kiedy to zadziałało, muzyka z modułu wjechała i było dobrze. W kot.
2: A dziś, pyk, odpalasz fotogrametrię, skanujesz krzesło telefonem i wrzucasz do sceny. Silnik robi okluzję, cieniowanie i nawet symuluje tkaniny. Proceduralne światy generują całe układy planetarne w locie. Strumieniowanie kafli i kompresja tekstur robią magię.
1: To wróćmy do pytania, czy silniki są w ogóle potrzebne? Moja odpowiedź brzmi, to zależy. Jak budujesz małą giereczkę edukacyjną, to wystarczy biblioteka graficzna i dźwiękowa. Jak robisz większy tytuł lub celujesz w wiele platform, silnik cię ratuje.
2: Definicja pomaga. Biblioteka rozwiązuje jeden problem, na przykład render albo dźwięk. Silnik to orkiestra systemów plus narzędzia produkcyjne. Edytor scen, podgląd na żywo, profilery, importery, animacji i system zasobów. I często sklep z wtyczkami na dokładkę.
1: Martwi mnie jeszcze zależność od dostawcy. Jak kafelki są przyspawane, to wyjście boli. Zmieniają się formaty narzędzia, wersje i zostajesz z projektem w bursztynie. A migracja bywa jak wyrywanie zęba bez znieczulenia.
2: Dlatego warto trzymać dane w otwartych formatach, na przykład GLTF do modeli albo OpenXR do wirtualnej rzeczywistości. Do tego własna warstwa abstrakcji na zasoby i już. Nie zamykasz się, w najgorszym wypadku mapujesz funkcje i żyjesz.
1: Zróbmy małą pauzę, radiosynteza melduje gotowość. Subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radiosynteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie wpaść na antenę, dzwońcie pod numer 732-10-8508.
2: Dzwońcie już teraz! 732-10-8508. Bo Igor zasypia na siedząco, a ja chcę dramy technologicznej. Pytanie krótkie, odpowiedź szybka. Jak wasza pierwsza gra? Czy silnik pomógł, czy przeszkodził? No i sub na Radiosynteza obowiązkowy.
1: Podsumujmy rzeczowo. Kiedy własny mini silnik, gdy uczysz się podstaw, gdy potrzebujesz pełnej kontroli czasu i pamięci, albo gdy platforma jest egzotyczna. Kiedy duży silnik, gdy liczy się czas do prototypu, współpraca zespołu i wieloplatformowość. Tak to widzę.
2: Dorzućmy checklistę w głowie. Jam weekendowy. Bierz gotowy. Silnik. Narzędzie do muzycznej wizualizacji. Może lecieć na małej bibliotece retro. Konsolka to pewnie własna pętla i proste API. A gra z otwartym światem i fizyką na setki obiektów, silnik i tyle. Dobrze, w kod.
1: I pamiętajcie, słuchajcie, narzędzie nie jest celem. Zróbcie coś, co działa i cieszy palce na padzie lub myszce. Resztę dopracujecie po drodze. A jak się pokłócicie z kreatorem projektu, to zróbcie kawę i wróćcie na chłodno. To zwykle pomaga.
2: No i proszę, jednak się prawie zgodziliśmy. Prawie. Bo ja uważam, że technologia rozwiąże wszystko, a Igor, że rozwiąże swoją część. Reszta to kawa i taśmy magnetofonowe. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Strona radio-synteza.pl. Za chwilę wjeżdża jingle.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy z poniedziałkową porcją newsów i pogody w Radio Synteza. Kawa gorąca, a my też. Słuchajcie, macie ochotę wrzucić swoje 3 grosze, to dzwońcie pod numer 73210-8508, a nas znajdziecie na YouTube pod hasłem Radio Synteza i na radio-synteza.pl.
2: Pogoda wygląda dziś jak demo w wersji próbnej. W Łodzi około 23,5 stopnia. Delikatny wiaterek 3 km na godzinę. Wysokie ciśnienie blisko 1023 hektopaskali i tylko symboliczne kropelki. A w Kielcach prawie 25 z przelotnym deszczykiem rzędu kilku milimetrów i też prawie bez wiatru. Zakopane trzyma przyjemne 22, ledwo dmucha. Za to spada prawie 8 mm deszczu. Pachnie burzą, co mnie cieszy, jak świeża aktualizacja sterowników. A Szczecin chłodniej, koło 21 stopni. Solidne ciśnienie bliżej 1027 hektopaskali. I tylko kapuśniaczek, więc za mało fajerwerków, jak na mój gust.
1: Mierz strzyka w kościach, więc po południu coś pewnie pokapie. I tyle z twojej rozpędzonej symfonii chmur, młody. Teraz mięso dla fanów benzyny na prąd. Tarform Vera wjeżdża z Brooklynu i próbuje udowodnić, że motocykl elektryczny może mieć własny język formy, a nie być tylko skrzynką na baterię. Poprzednia Luna była ręcznie robionym manifestem za 48 tysięcy dolarów, czyli około 178 tysięcy złotych. Piękna, ale elitarnie droga. A Vera ma zejść na ziemię, bez udawania, że jest tania.
2: I wreszcie to wygląda jak przyszłość, nie jak pralka na kołach. Retrofuturyzm plus codzienność. I jak dorzucą sensowną ergonomię ładowania oraz projektowany dźwięk, to młodzi wejdą w to w sekundę.
1: Spokojnie. Design to połowa, a druga to cena, masa i zasięg. Bo inaczej zostaje tylko plakat nad łóżkiem.
2: Jasne, ale dobrze. W kod, że ktoś mówi językiem prądu, zamiast kopiować Cafe Racera.
1: Drugi temat to porządeczek. W PC-cie Windows trzyma własną listę odwiedzonych domen w pamięci podręcznej DNS. Więc nawet po czyszczeniu przeglądarki ślad zostaje. A żeby to zdmuchnąć, odpal wiersz poleceń. Jako administrator wpisz ipconfig spacja / flash DNS. Wciśnij Enter i po kłopocie.
2: I pamiętajcie, tryb prywatny to nie peleryna niewidka, tylko skromniejsza przeglądarka. A system i tak cache'uje, bo tak działa sieć. Nie panikujcie, to normalny bufor wydajności, ale raz na jakiś czas warto zrobić sprzątanie jak po nocnym gamingu.
1: Za chwilę wpuszczamy syntezatorową perełkę, a my wracamy po kawałku i czekamy na wasze głosy pod numerem 7321-085-08. Subskrybujcie YouTube pod hasłem Radio Synteza. Zaglądajcie na radio-synteza.pl i jedziemy dalej. Bez polityki i bez zadymy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sygnał urywa się. Impulsu. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś grzebiemy w garażu. Porady domowe i lifehacki, które naprawdę działają. Nie memy. Zapach benzyny i metalu to moje perfumy. No to jedziemy. Zdefiniujmy temat. Lifehack to spryt i prostota, nieobowiązkowo apka i chmura.
2: I od razu wjeżdżam z turboenergią. Dla mnie lifehack w garażu to optymalizacja przepływu pracy i zero marnowania czasu. Czyli hakujemy półki i workflow jak w fabryce, a nie tylko stawiamy słoiki po ogórkach.
1: A propos słoików. Kiedyś mój dziadek przykręcał wieczka do spodu półki. Słoiki wisiały do dołu i śrubki same się sortowały. Otwierasz i bach. Proste jak młotek. Do dziś mam tak zrobione i działa. Bez zasilacza.
2: A ja dorzucam nową szkołę. Tablica perforowana i obrysy narzędzi markerem, plus fotka do chmury. Wchodzisz do garażu i od razu widzisz, co zniknęło. Podświetlenie LED z czujnikiem ruchu i nagle klucz 13 nie robi ninja zniknięcia.
1: Ty to wszystko mierzysz w lumenach i pikselach. A ja wam powiem tak. Kreda do skrzynki z narzędziami zbiera wilgoć. Torebki z żelem przemionkowym, z pudeł po butach, wrzućcie do szafek. Rdza zwalnia jak stary polonez zimą.
2: I to jest spoko, ale ja mam wersję plus. Z pieluch wyciągasz superchłonny polimer i pakujesz w przewiewny woreczek. Stoi przy szlifierce. Wciąga wilgoć jak czarna dziura. Do tego drukuje na trójwymiarowej drukarce haczyki pod konkretne klucze.
1: Zanim dojdziemy do drukarek, ogarnijmy ładowanie akumulatorów. Jedna listwa z wyłącznikiem na wysokości oczu, każda ładowarka opisana taśmą malarską, zero kablowego spaghetti. Porządek zwiększa moc. Serio. I wentylacja, żeby ciepło miało gdzie uciec.
2: Pro tip. Inteligentna listwa z timerem i czujnikiem temperatury. Włączasz wieczorem, rano wszystko gotowe i chłodne. Aplikacja pingnie, jak bateria dojdzie do setki. Znaczy do pełna, bo mówimy słownie. Bezpieczniej i bardziej eko.
1: Na ścianie przy drzwiach przyklejona piankowa makaronowa rurka od basenu. Drzwi auta nie walą w beton. Stary dywan zamiast drogiej maty wjazdowej. I rzepy do owijania przedłużaczy. Tanie, szybkie, nie trzeba instrukcji z wykresem przepływu pracy.
2: A ja pod to dorzucę laserową poziomicę na uchwycie do telefonu. Stawiasz na masce, kalibrujesz i masz linię idealną pod półki. Do odmierzania odległości użyj rozszerzonej rzeczywistości w telefonie. Sztos dla samotnych montażystów.
1: Wieszaki z rurek PCV na miotły i łopaty. Naciąć pod kątem i już trzyma. Magnesy z rozebranych starych dysków twardych na listwie łapią bity i wiertła, a opisy robię taśmą malarską i grubym markerem. Widać z daleka, nawet po kawie na czczo.
2: Dobra, chwila na interakcję. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732 108 508. Mówcie wasze sztuczki. Nudziarzy od razu rozłączę, ale dobre haki lecą na antenę bez kolejki.
1: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Na stronie radio-synteza.pl dorzucimy listę trików po audycji. A teraz jeszcze parę konkretów, zanim puścimy dżingiel.
2: Mój ulubiony odciąg pyłu na bieda budżecie. Stary wentylator od komputera i filtr z okapu w ramce, do tego rura od suszarki. Stawiasz przy pile i nie kurzysz jak w kopalni. Nie idealnie, ale laguje mniej w płucach.
1: Ty masz warsztat jak z NASA. Ja wam powiem prościej. Pasta do rąk z oleju i cukru. Wcierasz i brud schodzi bez krzyku. Albo soda z odrobiną płynu do naczyń na stare plamy z oleju. Nie pachnie fiołkami, działa w kot.
2: Prowadnice w szufladach i madłach smarujcie cienko teflonem albo silikonem. Jak nie macie, to świeca parafinowa w awaryjnej wersji. Poślizg jak na lodzie, a śrubki wsypujcie do magnetycznej miski z pokrywki i magnesu. Sztos w chaosie.
1: Zapieczona nakrętka. Elastyczna guma z rękawicy lub kawałek dętki między kluczem a łbem i trzyma jak przyssawka. Zardzewiałe śruby, smar z penetrantem, domowej roboty trochę nafty i kropla oleju. Jak nie puści, to krótkie puknięcia młotkiem precyzyjnym.
2: A jak coś padnie w szczelinę, to z drutu i małego neodymu robisz chwytak, przeciągasz wężykiem i jest. Do podglądu użyj kamerki endoskopowej na telefon, koszt kawy i drożdżówki. Ściereczki z mikrofibry trzymaj w podajniku po ręcznikach kuchennych.
1: Uważajcie tylko z mocnymi magnesami przy zegarkach i pilotach do bramy. Elektronika tego nie kocha. I nie stawiajcie słoików nad głową, jeśli wieczka są słabe, bo będzie deszcz wkrętów. Poza tym brzmi to już dobrze w kod.
2: I tutaj się rozjeżdżamy. Ty mówisz prosto, ja mówię cyfrowo. Dla mnie kody QR na pudłach i apka z listą części to życie bez szukania. Dla ciebie to przerost formy, ale spójrz, to oszczędza czas i nerwy.
1: Powiem tak, najpierw miotła i półka, potem aplikacja. Jeśli po 5 minutach znajdziesz klucz bez telefonu, to wygrałeś. Jeśli nie, to rób swoje chmury. Kompromis osiągnięty, każdy idzie swoją ścieżką, a garaż ma nie wstydzić gospodarza.
2: Nie dogadamy się do końca. I dobrze. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Dzwońcie na 732 108 508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Wchodźcie na radio-synteza.pl. Po dżinglu gramy dalej.

zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś na warsztat bierzemy paradoks. Dlaczego proste rzeczy bywają najtrudniejsze? Definicja po mojemu. Prostota to jest efekt końcowy ciężkiej roboty. To usuwanie zbędnego, aż boli, a nie lenistwo projektanta.
2: I ja to podpisuję, ale dodam turbo wersję. Proste jest wtedy, gdy mózg nie musi kompilować instrukcji obsługi. Jedno kliknięcie, jak w filmie sci-fi, i materializuje się pizza. Tylko że w realu to kliknięcie ma pod spodem 1000 warstw kodu i zależności.
1: Anegdota z życia wzięta. Mój pierwszy magnetofon szpulowy. Dwa pokrętła i jedna dźwignia. Nagrałem pół młodości na tym klamocie. Potem kupiłem nowoczesny kombajn. Menu w menu. Chciałem tylko nagrać próbkę z analoga, a skończyłem z instrukcją na kolanach i kawą zimną jak kosmos.
2: A ja w kontrze. W smart domu mówię: zapal światło. I jest jasno. Proste. Problem zaczyna się, jak system robi aktualizację w środku nocy. Wtedy laguje mi mózg i świecę latarką z telefonu w kapciach.
1: Dlatego powstało to całe KISS. Trzymaj to proste, chłopie. Tyle, że dojście do czegoś, co ma dwa przyciski, to jest robota na miesiące. 10 wersji do kosza, zanim jeden guzik zacznie naprawdę brzmieć i działać.
2: W softie jest podobnie. Najtrudniejsze rzeczy to dobre nazwy i pamięć podręczna. I ten słynny błąd off by one. Niby drobiazgi, a potrafią zjeść sprint za sprintem. Prosto na ekranie. Trudno pod maską.
1: Z maszynkami do kawy to samo. Chcesz espresso i mleko. A tam tryb baristy ukryty, piętro głębiej. Trzymasz przycisk przez 2 sekundy, aż zamiga jakaś kropka. Kto to wymyślił? Przecież guziki są od tego, by wciskać, a nie negocjować.
2: Tu wchodzi psychologia użyteczności cała na biało. Obciążenie poznawcze, wskazówki wizualne. Mięśnie pamiętają, ale tylko jeśli interfejs jest spójny. Jeden nieczytelny symbol i już lecimy w kosmos bez paliwa.
1: Historycznie patrząc, pierwsze piloty do telewizorów, 2 przyciski. Głośniej, ciszej i następny kanał. Dało się żyć. Potem doszło wszystko. Od obrazu do klimatyzacji. I zamiast pilotować telewizor, zaczęliśmy pilotować samolot.
2: A w sci-fi interfejsy są gładziutkie. Mówisz komputer i mostek gwiezdny reaguje. Dla widza to magia, dla inżyniera to miliony reguł. Dobre, proste doświadczenie to choreografia. 0 zbędnych kroków.
1: Tyle, że nasze asystenty gadające dalej mylą szum z ciszą. Powiesz przycisz, a one pytają, czy chcesz pizzy. Drodzy Państwo, ja lubię mieć gałkę głośności. Palec pamięta, mózg odpoczywa.
2: To jest złoty argument starej szkoły. Ale spójrz na dostępność. Ktoś nie widzi, ma tremę przed przyciskami. Głos to wybawienie. Prostota dla jednej osoby nie jest prostotą dla drugiej. I tu się zaczyna prawdziwy hard mode.
1: Oczywiście. Dlatego testy z ludźmi to jest świętość projektowa. Tylko bez fanfar. Wierzysz 5 osób i słuchasz, gdzie się potykają. Jak się potykają, to znaczy, że nie jest prosto. Nawet jeśli w laborze było idealnie.
2: I obowiązkowo walka z prawem błahych spraw. Dyskutujemy o kolorze guzika przez pół dnia, a nikt nie decyduje o przepływie. To słynne rowerowe szopy. Człowiek uwielbia proste tematy, bo czuje kontrolę.
1: No i prawo, że jeśli rzecz może zostać użyta źle, to zostanie. Dlatego prosta rzecz musi być odporna na głupotę. Albo chociaż grzecznie mówić nie tak, zamiast krzyczeć błędem jak rozżalony ekspres do kawy.
2: Weźmy przykład klanki. Pchnij czy pociągnij. Niby banał. A ile razy stoisz jak statysta pod drzwiami? Dobra klamka komunikuje intencje. Zła robi test z telepatii.
1: Tak samo w syntezatorach. Jeden suwak i wiesz, góra to jasność, dół to mrok. Dotykasz i słyszysz. A w dotykowym menu przewijasz mapę funkcji i już zapomniałeś, po co tam wszedłeś.
2: Ale jak chcesz zapisać setkę presetów i udostępnić je ekipie, to fizyczne pokrętła się kończą. Potrzebujesz struktury i chmury. Proste dla ciebie lokalnie, a proste dla zespołu zdalnie, to dwie różne planety.
1: No to mamy spór. Ja wolę jedną gałkę, która nie kłamie. Ty wolisz aplikację, która zrobi wszystko, a może nic. Dobrze, w kod. Niech słuchacze zdecydują. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508. Piotr odbierze i będzie surowy, jak zawsze.
2: Odbiorę i odsieję nudę, jak firewall. Piszcie i subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik w dzwonek i macie proste powiadomienia bez drążenia ustawień. A jak ktoś nie lubi klikać, to wchodzicie na radio-synteza.pl.
1: Za chwilę wrzucimy krótki dżingiel i małe synt interludium. Zanim to nastąpi, puentuję. Proste rodzi się z trudnego. Z decyzji, co nie wejdzie. Z odwagi, by coś uciąć. I z empatii do użytkownika, nie do ego projektanta.
2: A ode mnie? Przepis na praktykę. Najpierw narysuj drogę użytkownika w 5 krokach. Potem skróć do 3. Potem schowaj 1 krok przed system. I przetestuj z babcią i z gamerem, speedrunnerem. Jak oboje dotrą tam, gdzie trzeba, to masz złoto.
1: Czy się dogadaliśmy? Pół na pół. Prostota jest wyborem. Technologia pomaga, ale nie czaruje. Trzeba ją okiełznać. A teraz dżingiel Radiosynteza i jedziemy dalej. Zostańcie z nami, drodzy Państwo.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dzisiaj robimy przegląd współczesnych gier komputerowych. Co to znaczy współczesnych? Dla mnie to tytuły, które żyją aktualizacjami, pachną nową technologią, ale wciąż mają duszę. No to jedziemy.
2: Dusza duszą, a współczesność to platforma, a nie pudełko. Gry jako usługa, crossplay, ray tracing, fizyka, która nie robi wstydu i AI w tle, która dba o balans. Brzmi jak przyszłość, bo to już jest. Sztos.
1: Anegdota. Kiedyś stałem w nocy po kartridż w folii. Człowiek wąchał instrukcje i czuł magię. Dziś pachnie patch day. Nie narzekam. Po prostu pamiętam, jak gra musiała być dobra od razu.
2: I teraz bywa lepiej. Patch, eksploracje proceduralne, leć sobie na tysiącach planet, albo wskocz w symulację miasta, co liczy każdy pakiet światła. To jest sci-fi na żywo.
1: Dobrze, to konkrety. Baldur's Gate 3. Roleplay pełną gębą. Prawdziwe wybory, kostka wyobraźni, głosy aktorów, które niosą scenariusz. I to jest przykład, jak współczesność szanuje klasykę.
2: A ja wrzucam Elden Ring. Otwarte przestrzenie, projekt świata, co nie prowadzi za rączkę. Bossy, co uczą pokory. Tajemnice na każdym kroku. To jest wzorzec wolności grania.
1: Wolność wolnością, ale to jest trochę klub masochisty. Szanuję kunszt, jednak lubię, kiedy gra uczy, a nie bije linijką po palcach.
2: No to zobacz Zeldę Łzy Królestwa. Systemy, co gadają ze sobą. Budujesz latające wynalazki. Łączysz patyki z rakietą. To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem.
1: Hades 2. Tempo jak po trzech espresso. Mechanika czytelna. Muzyka na syntezatorach aż mnie niesie. Analog vibe. A do tego roguelike, który nie denerwuje, tylko wciąga pętlą.
2: Multik. Fortnite z edytorem, co pozwala budować całe gry. Valorant dla taktycznych mózgów. Anti-cheat działa, netcode trzyma. Esport i zabawa jednocześnie.
1: A tu się zatrzymam. Przepustki sezonowe. Skórki. I nagle twoje hobby przypomina bazar. Drodzy Państwo, ja wolę jednorazowy zakup i spokój. Niech treść wygrywa z katalogiem czapek.
2: Jasne, bywa pazerność, ale jak monetyzacja jest fair i kosmetyczna, to działa. Serwery kosztują, meta się zmienia, gracz wraca po przerwie i ma co robić. To utrzymuje ekosystem żywym.
1: Indie perełki. Stardew Valley dla resetu głowy. Sea of Stars dla fanów turowych przygód. Dredge dla tych, co lubią rybki z nutą niepokoju. Małe studia uczą wielkich, jak robić serce w grze.
2: Budowanie i automatyzacja. Factorio to czysta inżynieria. Satisfactory dla tych, co chcą pionów i taśm do nieba. Miasto. Cities Skylines 2. Jak nie laguje mózg, to jest bajka. Do urbanistyki.
1: Samochodówki. Forza Horizon 5. Wsiadasz gaz, i świat jest twoim placem zabaw. Gran Turismo 7. Porządek i precyzja. Manualna skrzynia to jedyne AI, które szanuję.
2: VR Time. Half-Life Alyx wciąż króluje imersją. Beat Saber to kardio dla nerdów. W goglach jesteś w środku sceny. Zero alt-tabów. Tylko ty i przestrzeń.
1: Fabuły kinowe. God of War, Ragnarok, Spider-Man 2. To są opowieści, które niosą emocje i nie gubią gracza. Współczesność lubi filmowość, ale niech ster wydaje się prawdziwy w dłoni.
2: I tradycyjny moment autopromki. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek. Dzwońcie teraz. Numer do studia to 732-108-508, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Nie śpię, ja medytuję. Dobrze, zróbmy mapę. Chcesz wolności i tajemnicy, to Elden Ring. Chcesz wyborów i dialogów, to Baldur's Gate 3. Chcesz rytmu i powtórek, to Hades 2. Prosto i konkretnie.
2: Dla chillowców Stardew Valley. Dla budowniczych Factorio lub Satisfactory. Dla akcjących Spider-Man 2. Dla VR ludzi Alyx. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc dzwońcie i dorzućcie swoje typy.
1: A jak chcecie listę z linkami, to znajdziecie nas na radio-synteza.pl i przypominam, YouTube Radio Synteza. Drodzy Państwo, nie robimy rankingu wszechczasów, bo to walka bez końca. Za chwilę dżingl i krótka przerwa.
2: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Ty kochasz klasykę. Ja kocham przyszłość. Nie dogadamy się i bardzo dobrze. Dobrze, w kot. Po przerwie weźmiemy wasze telefony i zrobimy mini turniej gier. Zostańcie z nami w Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Poniedziałkowe popołudnie w Radiu Synteza i klasyk gatunku, czyli newsy i pogoda w wersji bez ściemy i bez zbędnych fajerwerków. Choć jak Piotr zacznie, to będzie jak zawsze wesoło.
2: Pogoda wygląda jak rozgrzana płyta winylowa, która lekko trzeszczy, bo na zachodzie od Poznania po Wrocław mamy około 26 stopni. Delikatny wiatr rzędu kilku kilometrów na godzinę. Wysokie ciśnienie ponad 1020 hektopaskali i przelotne kapuśniaczki od symbolicznej smugi do 2 mm z hakiem. W centrum i na Kujawach, czyli Warszawa i Toruń, jest podobnie ciepło, około 27. Wiatru tyle, co kot napłakał. Kapie prawie po 1 mm i jest duszno. Więc narzekam, bo burz brak, a burzę kocham.
1: Skoro ciśnienie trzyma się wysoko, to mnie strzyka w kościach jak stary zawias, ale dam radę. I dodam, że w takich dniach kawa smakuje jak ratunek. Pierwszy news to Apple i ich miłość do lokalnej sztucznej inteligencji, która według Tima Cooka wymaga więcej pamięci RAM i NAND, więc sprzęt musi utyć, a koszty przestały się mieścić w zeszycie. I rachunek przechodzi na kupujących.
2: Ja to widzę tak. On-device AI to prywatność, prędkość i mniej lagów, bo model gada z tobą w telefonie bez latania do chmurki. Więc jeśli zapłacę trochę więcej, ale dostanę turbo responsywność, to ja to biorę.
1: Piękna bajka, Piotr, ale pamięć nie drukuje się z powietrza. Branża AI wysysa RAM i kości flash jak odkurzacz. Więc niedobory windują ceny, a do tego większa pamięć to większy pobór energii. Więcej ciepła i cięższa konstrukcja.
2: Wchodzą przecież kwantyzacja, pruningi, sprytne sztuczki z pamięcią współdzieloną i z buforami poza rdzeniem. Więc modele chudną, a efekt jest taki, że telefony Apple mogą robić magiczne rzeczy offline. I to będzie dobrze w kod.
1: Podsumuję po mojemu. Chcesz prywatnego asystenta w kieszeni? To szykuj portfel. A jeśli wystarczy ci chmura, to nie pędź po nowy model, bo marketing nie zaparzy ci kawy. Drugi news zahacza o uderzenia i fabryki, czyli rzeczy, których na antenie nie ruszamy, więc zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. I porozmawiajmy o samej technice, bo mikroelektronika trzyma dziś za gardło całe łańcuchy dostaw. Jeden brakujący moduł potrafi zatrzymać linię na tygodnie.
2: Wystarczy zgubić partię specjalistycznych mikrokontrolerów z pamięcią odporną na promieniowanie. Do tego dochodzą clean roomy, testy wibracyjne i pełne śledzenie pochodzenia. A jak któreś ogniwo wypadnie, to pasujesz tu jak inżynier do baletu i produkcja staje.
1: Technologia jest królową, ale niech służy czemuś pożytecznemu. Więc ja wolę radary pogodowe, satelity obserwacyjne i oczywiście syntezatory analogowe, które nie potrzebują miliona rdzeni, żeby zabrzmieć jak trzeba.
2: Dzwońcie do nas śmiało. Numer to 732-10-8508. I przy okazji subskrybujcie YouTube o nazwie Radiosynteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Za chwilę wjedzie muzyka z lekkim retro posmakiem, więc łapiemy oddech, a po przerwie wracamy z kolejnymi smaczkami i może Piotr w końcu powie, że pogoda jest fajna, choć raz. To było Radiosynteza. W sieci znajdziecie nas pod adresem radio-synteza.pl. A teraz jingle i jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś jedziemy po garażowych patentach i lifehackach. Temat prosty, jak budowa cepa z laserowym celownikiem, czyli jak ogarnąć swój kąt narzędziowy, żeby działał, a nie wkurzał. To radiosynteza i będzie konkret.
2: Drodzy Państwo, lifehack w garażu to dla mnie mikrolaboratorium. Optymalizacja przepływu zadań, porządek jak w serwerowni i zero kabli pod nogami, bo inaczej laguje mi mózg. Dzwońcie do nas na numer 7321 08508 i wrzucajcie swoje triki.
1: Definicja po mojemu. Garaż to świątynia spokoju i zapachu oleju, gdzie słoiki po ogórkach dostają drugie życie, a taśma izolacyjna ratuje świat. Kiedyś było lepiej, bo każdy patent robiło się z drutu i z głowy.
2: A po mojemu garaż to miejsce, gdzie drukarka 3D robi magię, jak replikator ze starych filmów sci-fi, tylko bez głosu komputera, który mówi herbata z cytryną. Organizery wydrukowane na wymiar i jest sztos.
1: Anegdota z życia. W latach analogowych robiłem stojaki na klucze z listew po skrzynkach i magnesów wyprutych z głośników. Stary magnetofon szedł na dawce organów i miałem listwę nabity i wkrętaki bez złotówki wydanej.
2: Kontra tu i teraz. Biorę plik CAD, klik i mam szufladkę z przegródkami, co pasują pod każdy rozmiar bitów. Do tego numerki i piktogramy i nie gubię nic. No chyba, że Igor pożyczy.
1: Nie podkradam. Ja tylko ratuję narzędzia przed bezrobociem. Protip. Przykręćcie od spodu półki. Metalowe nakrętki od słoików. Wkręcacie słoik i już wisi pojemnik na śrubki. Nic nie zajmuje blatu i widać, co gdzie jest.
2: Dobiję oświetleniem diody LED na czujnik ruchu pod półkami i nagle jest jak w hangarze statku kosmicznego. Widzisz wszystko, nawet ostatnią podkładkę, która zawsze spada w czarną dziurę. Tylko zasilanie. Ogarnijcie porządnie albo powerbank na rzep.
1: A ostrzenie noży i dłut spód ceramicznego kubka robi robotę. Parę pociągnięć i już. Nie potrzebujesz kamienia za fortunę. A jak nie kubek, to papier ścierny na szkle. Równiej się nie da. I ostrożnie, palce to nie śruby.
2: Porządek Pro z cyfryzacji etykiety z kodami QR i prosta apka, lista rzeczy w pudełkach. Skan i wiesz co gdzie. No i kopia w chmurze, bo pamięć jest ulotna, zwłaszcza jak w garażu pachnie benzyną.
1: Pudła opisuję pisakiem olejowym, bo nie rozmazywał się, nawet jak człowiek pociągnie łokciem. Zero baterii, zero aplikacji, za to działa zawsze i nie pyta o aktualizację.
2: Sprzątanie pyłu, szybki lifehack. Pompka rowerowa i krótki wężyk. Wydmuchujesz wióry z zakamarków. A przy wierceniu łapiesz kurz w zagiętą karteczkę albo woreczek strunowy. I nie ma deszczu z gipsu po całym aucie.
1: Zapieczone śruby. Najpierw porządny płyn penetrujący typu WD-40. Cierpliwość, chwilę odczekać. Potem lekki wstrząs młotkiem po bokach i dopiero klucz. A jak trzeba, to ciepło opalarka, ale z głową. Plastik lubi płakać.
2: Albo na odwrót, zimno, spray do chłodzenia. Z elektronicznych patentów robi szok termiczny i gwint puszcza. I jeszcze guma recepturka między śrubokręt a łeb wkrętu daje przyczepność, gdy jest wyrobiony. Masakra, jak to działa. Dobrze.
1: Organizacja kluczy płaskich. Listwa magnetyczna z kuchni do noży i po sprawie. Widzisz wszystko, a nie kopiesz w pudle. A z wieszaków drucianych robię haki na przewody. Prosto i działa jak trzeba.
2: Ja dodam znaczniki NFC na pojemnikach. Przykładasz telefon i notatka wyskakuje, co w środku. Data, kiedy używane, przypomnienie, co dokupić. Geek level w kosmos, ale mega praktyczne. Dobrze, w kod.
1: Plama z oleju na posadzce. Koci żwirek rozsypać. Lekko wetrzeć, poczekać i zmiatać. Potem resztki odtłuścić płynem do naczyń. To stary warsztatowy rytuał. Bez fajerwerków, ale skuteczny, jak diesel w zimie.
2: A jak wiercenie w suficie, to wydrukuj kubek, osłonę pod wiertło, zbierze cały pył. Serio, 3D ratuje płuca i nerwy. A jak nie druk, to plastikowy kubek po jogurcie i otwór w wieczku. Proste.
1: Widzę, że wszystkim chcesz dorobić apkę albo wydruk. Ale okej, jest w tym porządek. Tylko pamiętajmy o wentylacji i rozsądku z chemią. Garaż to nie plac zabaw. Mówi to człowiek, co woli analog i kawę z kawiarki.
2: Pełna zgoda. Bezpieczeństwo najpierw, a potem gadżety. A wy dorzućcie swoje triki. Dzwońcie teraz na 732-108-508 albo piszcie przez radio@synteza.pl i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo będzie więcej takich sztosów.
1: I powiem tak, kiedyś było lepiej, bo człowiek robił z tego, co miał, a nie czekał na kuriera. A i tak wszystko działało, jak w starych filmach sci-fi, gdzie mniej efektów, a więcej klimatu, jak w Blade Runnerze.
2: A ja powiem, że dziś jest lepiej, bo technologia robi za dodatkową parę rąk. Druk 3D, inteligentne światło, aplikacje do porządku. To nie czary, to narzędzia. I co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Dobra, kompromis. Analogowe triki w pakiecie z cyfrowymi zabawkami. Ty robisz swoje, ja swoje i jakoś to gra. Jak syntezator z lat 80. przez nowoczesny interfejs. Nie dogadamy się w 100%, ale robota będzie zrobiona. Drodzy Państwo, to było Radio Synteza. Słup i telefon macie, a teraz chwila na dżingiel i łyk kawy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat dnia brzmi jak z instrukcji obsługi statku kosmicznego. Co to są silniki do gier i czy w ogóle są potrzebne? Dla mnie to takie wielkie skrzynie z narzędziami, gdzie masz render, dźwięk, fizykę, wejście i skrypty. Wszystko w jednym. A pytanie brzmi, czy bez tego da się żyć?
2: Da się, ale po co? Drodzy Państwo, silnik do gier to jak kombajn rolniczy dla twórców. Zamiast kosić trawę nożyczkami, masz edytor scen, prefabrykaty światła, fizykę i jeden przycisk. Buduj. Na komputery i konsole to proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem.
1: Piotr, nie szalej. Kiedyś było lepiej. Serio. Zrobiłem małą grę na pewnym starusieńkim komputerze. Wczytywała się z kasety i pisałem wszystko ręcznie. Sterowanie, grafika, dźwięk. Nawet mały mikserek dźwięku dorobiłem, bo biblioteki były marzeniem. Działało i nic się nie sypało po aktualizacji silnika, bo silnika nie było.
2: Igor, wchodzę ci w słowo, bo właśnie to jest clue. Dzisiaj nie robisz gry sam przy kuchennym stole, tylko w zespole. Edytor scen, podgląd na żywo, profilery, pipeline do importu asetów i prefabów, wersjonowanie. To ratuje czas. Rzucasz shader, światłami, bawisz się materiałami i widzisz efekt od razu. Dobrze, w kod.
1: No niby tak, tylko że te całe silniki puchną. Jak odpalasz projekt i czekasz, aż przeżyły cienie i tekstury, to można zaparzyć kawę turkę, nie ekspres. A potem jeszcze 20 wtyczek wołało aktualizację. Brzmi jak obiad z mikrofali. Niby szybko, ale smaku brak.
2: Masz stare przyzwyczajenia. Mówisz, laguje mózg, bo nie wiesz, że nowoczesne silniki robią strasznie sprytne rzeczy. Dane upakowane pod cache. Podejście zorientowane na dane. Systemy komponentów. Możesz wyrzeźbić własny render, własną fizykę, albo zjechać do metalu, jak chcesz. Silnik nie zabrania. On ci otwiera drzwi.
1: Drzwi otwierają, ale potem przychodzi licencja i mówi: dzień dobry, portfelu. Bywa, że warunki się zmieniają. Czar pryska i masz problem. I co wtedy? Przepisywać wszystko na coś nowego? Nie, dziękuję. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Więc zostajesz na starej wersji i modlisz się do wiatru, znaczy do szczęścia.
2: Bez dramatów. Są też silniki otwarte i darmowe. Są opcje dla studiów i dla solo devów. Możesz też zbudować własny mini silnik do dżemu gier. Ale jak chcesz wyjść na kilka platform, mieć wsparcie kontrolerów, lokalizację, osiągnięcia zapis w chmurze i autobuildy, to narzędzia z silnika ratują tydzień pracy.
1: Zgoda, gdy robisz wielką przygodówkę, ale kiedy chcesz napisać prostą arkadę w stylu salonów gier, to po co mi wodotryski? Otwieram małą bibliotekę, do okna i dźwięku i jadę. Mam pełną kontrolę nad cyklem gry, zero nadmiaru i żaden asystent nie wywraca mi sceny, bo zaktualizował folder z materiałami.
2: A potem pół dnia debugujesz sterowanie padem, a drugie pół skalowanie na różne rozdzielczości. Silnik daje gotowe układy, wejścia siatki na interfejs i system animacji z pudła. do tego narzędzia dla grafików i level designerów, żeby nie musieli męczyć ciebie. Życie to nie tylko kod, Igorze.
1: Życie to też spokój ducha, a spokój ducha daje prostota. Pamiętam, jak na pewnym dżemie koledzy w silniku walczyli z paczką do oświetlenia. A ja w prostym renderze, piksel po pikselu, miałem już grywalny prototyp. Czasem mniej znaczy więcej.
2: A czasem więcej znaczy mniej nerwów. Bo masz wizualne skrypty i hot reload. Wrzucasz węzły logiki, zmieniasz parametry i nie czekasz na rekompilację. To jest sztos. Szczególnie jak zespół nie jest złożony tylko z programistów. Wtedy silnik jest jak dobry tłumacz między działami.
1: Wizualne skrypty są ok dla startu, ale wolę wiedzieć, co tam płynie pod spodem. Dźwiękowcy też czasem chcą wejść w miks, a jak masz zamkniętą czarną skrzynkę, to zaczyna się zgadywanie. Diagnostyka bez źródeł bywa jak gra w zgadnij na ucho.
2: Od czego są profilery, logi i debug draw? Wszystko masz w pakiecie. Możesz rozcinać klatkę na plasterki i widzisz, gdzie ucieka czas. Render, cienie, fizyka, skrypty. A jak trzeba, to podpinasz własne narzędzia. Współczesne silniki są bardziej otwarte, niż ci się wydaje.
1: Dobra, a jak z aktualizacjami? Silnik podbity o 2 wersje i nagle shader nie działa, a plugin do zapisów mówi dobranoc. Widziałem łzy programistów po nocach. I nie mów mi, że wersje długoterminowe zawsze ratują, bo różnie z tym bywa.
2: Nie zawsze, ale można to ogarnąć. Zamraża się wersje. Trzyma kopię projektu, automaty testują buildy, migrację robisz świadomie. Poza tym społeczność i fora odpowiedzą szybciej niż helpdesk od tostera. Co 2 głowy to nie jedna, a co 3 to już tłok, ale skuteczny.
1: To porozmawiajmy o nauce. Czy początkujący powinni od razu wchodzić w silnik? Czy najpierw zrozumieć piksel, czas, ramki i wejście z klawiatury? Ja bym zaczął od małej biblioteki, potem dopiero wchodził w wielką maszynę.
2: Ja bym zrobił odwrotnie. Najpierw efekt wow w silniku, żeby się nie zniechęcić. Masz postać skacze, jest światło i cień i muzyka, a potem schodzisz niżej i uczysz się, jak to działa pod spodem. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy silnik to must have, czy zbędny balast? Dzwońcie 732 108 508. Piszcie też na radio-synteza.pl, a na YouTubie szukajcie kanału Radio Synteza. Subskrypcja mile widziana. Piotr się wtedy uspokaja.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Przypominam, YouTube Radio Synteza, klik w sub i dzwonek. Dobrze, w kod. I jak macie swoje ulubione silniki albo antysilniki, to opowiadajcie. Chętnie pocisnę komuś, kto kompiluje przez północy, bo pasuje tu jak inżynier do baletu.
1: Za chwilę puścimy krótki dżingiel, a potem mała próbka muzycznego retrosyntezatora, bo analog musi wybrzmieć. A po utworze wracamy z naszą subiektywną trójką rzeczy, które silnik robi świetnie i trójką, które potrafią napsuć krwi. Brzmi uczciwie.
2: Brzmi jak plan. Kompromis więc taki. Silniki są jak elektronarzędzia. Jak wiesz, co budujesz i masz ekipę, to bierzesz wiertarkę, a nie kamień. Jak chcesz rzeźbić minimalizm albo uczyć się podstaw, to dłutko i jedziesz. Obie drogi legit.
1: I na tym się zgodzimy. Albo i nie. Silniki do gier są potrzebne, kiedy przyspieszają tworzenie i pomagają zespołom. Nie są potrzebne, kiedy masz mały cel, chcesz pełnej kontroli i lubisz poczuć zapach cyny. To było Radio Synteza. Zostańcie z nami.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Pravljic.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Radiosynteza wita bez fanfar. No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś bierzemy na warsztat nierozwiązane zagadki fizyki. Co to znaczy? To te wszystkie miejsca, gdzie równania kończą się mgłą, a intuicja mówi: sprawdzam. Elegancja teorii zderza się z upartą rzeczywistością i zostaje znak zapytania. Lubię takie znaki, bo trzymają człowieka przy kawie i przy zdrowym rozsądku.
2: Sztos temat. W skrócie. Grawitacja kwantowa. Ciemna materia. Ciemna energia. Dlaczego czas leci w jedną stronę? I czemu wszechświat niby tak pięknie się liczy, a potem robi nam pranka w eksperymencie? Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. No dobra, żartuję. Mózg trochę laguje, ale to jest ten dobry lag.
1: Anegdota na start. Kiedyś w studiu walczyliśmy z analogowym oscyloskopem. Wykres żył własnym życiem. Szukaliśmy nowej fizyki w kablu masy. Okazało się, że wtyk ledwo trzymał. Morał: zanim nazwiesz coś tajemnicą świata, sprawdź, czy ci masa nie ucieka. Tak samo bywa z zagadkami. Czasem to kurz, a czasem prawdziwa dziura w wiedzy.
2: A czasem to warp. Serio. W sci-fi masz napęd skokowy i bańkę netryki. Teoretycznie istnieje rozwiązanie równania Einsteina, które kompresuje przestrzeń przed statkiem i rozciąga za nim. To oczywiście wymaga egzotycznej energii, ale hej, dziś brzmi kosmicznie, jutro ktoś to policzy sprytniej. Taki mam vibe, gdy patrzę na ciemną energię.
1: Ciemna energia. Lubię, jak coś jest albo nie ma. A tu mamy coś, co pcha kosmos do rozszerzania. Może to tylko sposób, w jaki liczymy krzywiznę. A ciemna materia, może pył, może błędne założenie, albo poprawka do grawitacji zamiast fantomowych cząstek. Z wiekiem człowiek wierzy w prozę bardziej niż w jednorożce.
2: No ale dowody robią hałas. Krzywe rotacji galaktyk nie chcą się zgodzić. Soczewkowanie grawitacyjne pokazuje dodatkową masę. Zderzenia gromad gwiazd sugerują, że coś tam przelatuje jak ninja. Mapy mikrofalowego tła podpinają się pod ten obraz. Dobrze w kod, bo mamy spójny zestaw poszlak. Tylko że sprawca dalej w kominiarce.
1: A teraz strzałka czasu. W równaniach wiele rzeczy działa w dwie strony. Ale w kuchni kostka lodu topnieje, a nie odwrotnie. Entropia rośnie. Na moim magnetofonie szpulowym, jak puścisz taśmę wstecz, to brzmi obco. Fizyka mówi OK, a układ krzyczy nie. I to mnie bawi. Bo świat lubi porządek, który zamienia w nieporządek.
2: No i wjeżdża pytanie, czy czas to emergencja? Jest hype, że grawitacja wynika z informacji, a powierzchnie przechowują bity rzeczywistości. Jak w grze, gdzie mapa generuje się z danych. Strzałka czasu byłaby wtedy statystyką. Brzmi jak teoria z plakatu konferencji, ale daje nadzieję, że poradzimy sobie ze zderzeniem mechaniki kwantowej i geometrii.
1: Stop. Symulacje i inne bajki zostawmy na popiosence. Nie odlatywać. W radiu pilnujemy ziemi i gałek. Prawdziwy problem jest prosty. Pomiary. W laboratorium fala prawdopodobieństwa robi się wynikiem i wszyscy udają, że to normalne. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. I to jedyna stabilność, jaką akceptuję.
2: Ale właśnie tu jest krem. Mechanika kwantowa umie liczyć prawdopodobieństwa, a grawitacja opisuje ciągłą tkaninę przestrzeni i czasu. Na granicy skali Plancka wszystko może pienić jak woda na wzburzonym jeziorze. Szukamy grawitonu, szukamy piany, szukamy teorii strun albo pętlowej. I przy każdym kroku mózg spawa sobie nowe synapsy.
1: Teoria strun brzmi jak syntezator z tysiącem gałek. Ładnie świeci, ale zanim zagrasz melodię, mija pół doby. Lubię rzeczy, które mruczą od razu. Połączyć grawitację z kwantami to trochę jak dokręcać gałkę głośności do czajnika. Coś zadziała, ale nie tam, gdzie trzeba. Smaczku dodaje, że mimo to liczby często się pięknie składają.
2: Czarne dziury to plac zabaw dla tych połączeń. Paradoks informacji mówi, że jeśli coś wpadnie do dziury, to czy informacja znika? Hawking mówił o promieniowaniu. Holograficzna zasada sugeruje, że wszechświat zapisuje dane na brzegach, niczym winyl zapis na rowkach. To by tłumaczyło, czemu trzymamy księgę zdarzeń, jak bibliotekarz z obsesją.
3: Z kasetą było podobnie.
1: Czyszczenie magnesem i myk. Muzyka niby znikła, a jednak zostawały duchy dźwięku, gdy moc była słaba. Informacja nie chciała umrzeć. Dobry obrazek do czarnych dziur. Niby spalarnia, a jednak popiół mówi historię. Nie wiem, czy to holografia, ale moja wyobraźnia to kupuje bardziej niż jednorożce stachionami.
2: A propos duchów. Tunelowanie kwantowe. Cząstka przelatuje przez barierę, jakby miała kod do drzwi. Na tym stoją złącza Josephsona i skanery tunelowe. A potem masz nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Działają jak magia. A my dalej nie mamy prostej teorii parowania elektronów w tych egzotycznych materiałach. To jest dopiero cliffhanger sezonu.
1: W studiu mam kubek kawy i on jakoś nie lewituje. Czyli nadprzewodnik mi nie grozi. Ale serio, jak coś działa, a nie wiemy czemu, to jest piękne i irytujące jednocześnie. W starych radiach też bywało. Ruszysz potencjometrem i zaklęcia znikają. Może w tych materiałach brakuje nam jeszcze jednego prostego pokrętła.
2: Dorzućmy neutriny. Te widmowe ziomki tańczą między smakami, mają masę, a przechodzą przez ściany jak przez memy. Detektory to katedry cierpliwości, światło czerienkowa jak błyski w ciemnej wodzie. Z jednej strony wiem, że to działa, z drugiej głowa pyta, skąd te masy i czemu tak marnie gadają z resztą materii? Masakra i piękno.
1: Dobra, do brzegu, bo słuchacz już sięga po książkę telefoniczną. Drodzy Państwo, zadzwonić do nas można i trzeba. Numer to 7321 085 08. Powtórzę po radiowemu. 7321 085 08. A jak się wstydzicie, to piszcie przez stronę radio-synteza.pl i subskrybujcie YouTube Radio Synteza.
2: I szybka pogoda, bo czemu nie? Chmury wyglądają jak error w renderze. Deszcz robi update nastroju do wersji mokrej. Ja poproszę burzę z piorunami, bo burza to jest content premium. A teraz dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer już znacie. 732-10-8508. I kliknijcie suba na YouTubie Radio Synteza. No, już.
1: Wracając do meritum. Ty wierzysz, że technologia dowiedzie wszystko. Ja, że najpierw trzeba jacka dobrze wpiąć. Ale w jednym się zgadzamy. Te zagadki są paliwem. Bez nich byłby nudny eter. Dobrze w kod, gdy nauka przyznaje nie wiem i idzie dalej. To nas różni od gadania w próżnię i od teoretycznych cudów na kiju.
2: To zróbmy deal. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. A serio, ja biorę futurę, czyli ciemną energię i holografię. Ty bierzesz strzałkę czasu i pomiary. A słuchacze wybierają team w komentarzach na YouTube Radio Synteza. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Uwielbiam tłok.
1: Brzmi jak rozsądny chaos. Pamiętajcie, Radio Synteza, strona radio-synteza.pl. Telefon studiowy 732108508. I proszę, bez polityki, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? My tu mamy ładniejsze tajemnice niż spory o fotele.
2: To co? Krótki dżingel i lecimy z retro synthwave z pulsem jak serce czarnej dziury po kawie. Zostańcie z nami, bo po kawałku wrzucę ciekawostkę o kotach Schrödingera i Nemach z laboratorium. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
3: Subskrybuj teraz. Radiosynteza w waszych uszach i neuronach.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat poważny, ale my to ogarniemy technicznie. Analiza wydarzeń w Czarnobylu bez ciężaru ludzkich dramatów. Tylko inżynieria, tylko fakty i trochę radiowego dystansu.
2: Dokładnie. Mówimy o tym, jak działał reaktor kanałowy typu RBMK. Grafit jako moderator, woda jako chłodziwo. I o tym, czemu pewne zjawiska sprzężenia zwrotnego zrobiły tam niezły bałagan.
1: Definicja prosta. Moderator spowalnia neutrony, żeby paliwo chętniej łapało reakcję. W RBMK robił to grafit, a woda odbierała ciepło. Tyle, że kiedy woda zaczynała wrzeć, reaktor wchodził na wyższe obroty, zamiast się uspokajać. To nazywamy dodatnim współczynnikiem pustki.
2: I tu pojawia się clue. Jak pojawiały się pęcherzyki pary, reaktor dostawał kopa. Dzisiaj buduje się układy, które mają odwrotnie, żeby samogasły. Małe reaktory modularne, pasywne chłodzenie, grawitacja robi robotę, kiedy prąd pada.
1: Ja to porównam do magnetofonu szpulowego. Jak masz mechanikę dobrze ustawioną, to nie musisz ufać software'owi. W Czarnobylu był jeszcze smaczek konstrukcyjny. Końcówki prętów bezpieczeństwa z grafitu. Na niskiej mocy ich wjazd potrafił na moment podbić reaktywność, zanim zadziałała reszta. Drobiazg, który w zbiegu okoliczności potrafi namieszać.
2: No i dochodzi zatrucie ksenonem. Reaktor długą chwilę na niskiej mocy robi się kapryśny. Potem kusi, żeby go dźwigać sztucznie. A jak dołożysz dodatni współczynnik pustki i te słynne końcówki, to masz przepis na dramat procesowy. My nie o dramacie, my o mechanizmie.
1: Wyobraźcie sobie czajnik. Im więcej wrzenia, tym mniej wody wokół prętów. Mniej moderacji wodą, ale grafit dalej swoje. Wychodzi na to, że reakcja dostaje gazu. To jest ten złośliwy uśmiech fizyki. Dlatego dziś woli się układy z ujemnym sprzężeniem.
2: I dlatego kocham nowoczesność. Pasywne systemy, które działają bez prądu. Zbiorniki na wysokości. Grawitacyjne zwilżanie rdzenia. Materiały, które puchną termicznie i dławią reakcję. Do tego cyfrowe symulacje bliźniaków reaktora na żywo. Sztos.
1: Piotrek, cyfrowe są fajne, ale najpierw niech analog pilnuje. Igorek lubi mieć wskazówkę na zegarze, a nie sam piksel. W RBMK zawiodło kilka warstw naraz. Projektowe niuanse, procedury i presja na wykonanie testu. Test, który miał sprawdzić turbogenerator bez zasilania. Ironia, co?
2: No i jeszcze mitologia popkulturowa. Ludzie myślą, że promieniowanie to zielone świecenie, jak z kreskówki. A nie, to nie tak. Ten niebieski blask to efekt Czerenkowa w wodzie, kiedy cząstki pędzą szybciej niż światło w tym ośrodku. Wygląda kosmicznie, ale to inna bajka.
1: Dobrze powiedziane. W basenach wypalonego paliwa robi się klimat jak na okładce synthwave. niebieska poświata, cicho, hipnotycznie. Ale to nie jest film z lat 80. To fizyka i precyzyjna inżynieria osłon.
2: A propos precyzji. Dzisiaj do takich miejsc latają drony. Skanują lidar. Mapują dozymetrię co do kafelka. Czworonożne roboty idą tam, gdzie człowiek nie powinien. AI składa z tego mapę ryzyka w czasie rzeczywistym. To jest moja bajka.
1: Twoja bajka niech się nie zawiesi jak telefon po aktualizacji. W krytycznych instalacjach czas reakcji i przewidywalność są królem. Dlatego redundancje, niezależne kanały, fizyczne blokady i święte checklisty. Zero improwizacji.
2: Spoko. Właśnie po to są standardy, testy integracyjne i formalna weryfikacja. Cyfrowe systemy potrafią się same nadzorować, wstawać w trybie bezpiecznym, a logi mówią, co poszło nie tak. Analog tego nie zapisze. Masz potem zgadywankę.
1: Analog może nie zapisze, ale rzadziej kusi do kreatywnych skrótów. Słuchajcie, to nie jest sprzęt do zabawy. Założenia bezpieczeństwa muszą być jak mur. Margines do marginesu, jeszcze jeden margines. A projekt bez złośliwych niespodzianek, jak grafitowe końcówki, tam gdzie ich nie chcecie.
2: I tu się zgadzamy, bo dobry projekt to taka orkiestra. Materiały, geometria, automatyka, ludzie. Jak jedna sekcja fałszuje, to reszta nie może jeszcze dowalić procesowi. A na dokładkę szkolenia, symulatory i kultura mówienia stop, nawet kiedy zegar tyka.
1: Drodzy Państwo, jak macie pytania, to dzwońcie. Numer do studia to 73-210-8508 albo wejdźcie na radio-synteza.pl. A za moment puścimy krótki dżingiel i kawałek synthwave na uspokojenie reaktorów emocji.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. No klik i macie spokój. A teraz pogoda, bo i tak mnie o to prosicie. Jest wieczór i znowu cieplej niż mój laptop pod obciążeniem. Zero wiatru, zero dramatu. Powietrze stoi jak menu w starym telefonie. Jak będzie burza, to będę w niebo wzięty, ale dziś raczej masakra dla fanów chłodu.
1: Wracamy do inżynierii. Najważniejsze lekcje z tamtej historii technicznie. Projekt musi rozumieć, jak sprzężenia zagrają w skrajnych warunkach. Procedury nie są po to, by je obchodzić. Testy robi się wtedy, kiedy margines jest największy, nie kiedy akurat wygodnie. I komunikacja. Zero domysłów.
2: A moja lekcja brzmi: cyfrowe symulatory i bliźniaki potrafią przewidzieć rzeczy, które kiedyś odkrywało się dopiero w boju. Dołóżmy do tego pasywne chłodzenie, materiały samostabilizujące i projekt bez pułapek. Technologia rozwiązuje sporo, jeśli jej nie przeszkadzamy.
1: I tu się pięknie różnimy. Ja bym powiedział, że technologia pomaga, a rozwiązuje ludzkie nawyki i pokora. Ale nie będę marudził. W sumie obaj chcemy tego samego. Żeby fizyka była przewidywalna, a człowiek nie wchodził jej pod nogi.
2: To co kompromis, analogowa prostota, tam gdzie musi być pancernie i cyfrowa mądrość, tam gdzie trzeba przewidywać. Dobrze, w kod, a teraz słuchajcie dżingla Radiosynteza, sub i dzwonek na YouTubie Radiosynteza, a telefony odbieramy pod 732-108-508. No to jedziemy. Ha!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Nierozwiązane zagadki matematyki. To te eleganckie pytania, które brzmią prosto, a gryzą jak kot. Zapowiedziane od wieków, hipotezy bez dowodu i świeże łamigłówki, które uciekają badaczom tuż przed nosa.
2: Drodzy Państwo, to są boss levele nauki. Pytania kalibru PE kontra NPE, hipoteza Riemanna, albo te szalone układy równań, które w teorii płyną gładko, a w obliczeniach zmieniają się w spaghetti. Sztos!
1: Pamiętam, jak stary profesor pokazał mi suwak logarytmiczny i powiedział: Igor, dokładność to styl życia. Potem na kartce w kratkę liczyliśmy całki pół wieczoru bez kalkulatora. I wiecie co? Zgadywaliśmy, ale z klasą.
2: I tu wchodzę ja, cały na neony. Bo dziś asystenci dowodów i silniki symboliczne przeszukują kosmos rozwiązań szybciej niż Igor dopije kawę. A w sci-fi komputer, głęboka myśl, odpowiada na wszystko liczbą, która brzmi jak żart.
1: Żart żartem, ale hipoteza Riemanna to nie mem. Tysiące stron analiz funkcji i zeta, które zachowuje się jak kot patrzący z wysokości na grawitację A. W sieci tylko nagłówki, że sztuczna inteligencja to już zaraz ogarnie.
2: Ej, ale to nie są nagłówki na wiatr. Asystenty typu Lin i Kok formalizują dowody na żywo. Modele językowe podpowiadają lematu po lemacie, a automaty sprawdzają kroki jak kontroler jakości. To duet, człowiek-maszyna. I to działa.
1: Działa, dopóki jest sens. Rozumiesz, dowód to nie tylko przejście z kroku na krok. To też poezja, skrót myślowy, konstrukcja, która świeci jasnością, a nie księga telefoniczna pełna poprawnych, ale martwych linii.
2: Elegancja elegancją, ale wynik to wynik. Maszyna nie ma kompleksów. Zamula tysiącami przypadków i znajduje igłę w stogu qubitów. Jeszcze nie mamy na masową skalę. Ale komputery kwantowe już przewracają stolik w kryptografii i teorii złożoności.
1: Ziemia, ziemia, chłopcze. Weźmy hipotezę Kolaca. Bierzesz liczbę, jeśli parzysta, dzielisz przez 2. Jeśli nieparzysta, mnożysz przez 3 i dodajesz 1. I tak w kółko. Wszyscy czują, że zawsze dojedziesz do jedynki, ale nikt nie umie tego udowodnić.
2: I to jest piękne, bo kompy sprawdziły to dla gigantycznych zakresów, bilionów kroków i wciąż bez kontrprzykładu, a dowodu brak. To dla mnie sygnał, że trzeba nowych narzędzi. Może uczenie maszynowe odkryje nieoczywistą inwariantę.
1: Albo i nie. Może po prostu trzeba cichego pokoju, kredy na tablicy i 2 upartych głów. No i może dobrej kawy ze starego ekspresu, parzącego wolniej niż twoje serwery.
2: A może jednego upośledzonego snu, w którym sieć neuronowa rzuci. Wzór stoletnia zmięknie i będzie dobrze. W kod. Słuchajcie, jeśli macie swoją ulubioną zagadkę, dzwońcie do nas. Numer 732 185 08 i dawajcie ogień.
1: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza oraz zaglądajcie na radio-synteza.pl, bo czasem wrzucamy smaczki zza kulis. Takie, wiecie, szelest papieru i stuk kredy dla koneserów.
2: W temacie klasyków dorzucę hipotezę Goldbacha. Każda parzysta większa od 2 ma się składać z sumy 2 liczb pierwszych. Brzmi jak rozgrzewka, a rozwala łeb. Znamy ogromne przypadki i 0 pełnego dowodu, ale cringe dla naszego ego.
1: A ja dorzucę anegdotę o matematyku, który zobaczył numer taksówki i powiedział: to ciekawa liczba, bo jest sumą 2 sześcianów na 2 różne sposoby. Prosta obserwacja, a prowadzi do głębokich struktur. Liczby też mają charaktery.
2: W sci-fi kocham problem 3 ciał. Chaotyczne orbity zmieniają się po szepcie motyla. System wygląda na prosty, a zachowuje się jak boss z nieskończoną liczbą faz. Niby fizyka, ale sercem to czysta matematyczna dynamika.
1: I dlatego mówię ostrożnie z obietnicami. Widziałem już 1000 rewolucji w papierach prasowych. Najpierw magia, potem życie. A w matematyce cierpliwość bywa ważniejsza niż moc obliczeniowa.
2: Spoko, ale pamiętaj, że bez maszyn nie byłoby wielu współczesnych dowodów. Choćby grafiki, ekstremalne topologia kombinatoryczna czy niesamowite konstrukcje z asystentami dowodów. Człowiek ustawia latarnię, a AI sprawdza każdy kamień na ścieżce.
1: Zgoda połowiczna. Weźmy P kontra NP. Czy to, co łatwo sprawdzić, da się też łatwo znaleźć? Jeśli padnie odpowiedź, to świat komputerów i logistyki odczuje to jak solo na analogu, przez pełne lampy. I tu potrzeba jasności, nie tylko mocy.
2: I właśnie dlatego chcę hybrydy. Maszyna szuka wzorców, proponuje lematu. Ty je tresujesz i nadajesz sens. Wtedy nawet potwór klasy P kontra NP dostaje rysy na pancerzu. A jak jeszcze dorzucisz burzę za oknem, to ja to kupuję.
1: Dobrze, w kot. Ustalmy tak. Ty karm maszyny danymi i ciekawością. Ja będę pilnował, żeby dowody miały duszę i nie brzmiały jak instrukcja montażu szafy z gazety. A słuchacze niech nam patrzą na ręce i uszy.
2: To teraz wy do roboty. Sub na YouTube, Radio Synteza. Klik, dzwonek, wpadnijcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie się pokłócić o kolaca czy hipotezę Riemanna, to dzwońcie 732-185-08, bo Igor już ziewa.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat brzmi, co to są silniki do gier i czy w ogóle są potrzebne. Ja powiem tak, to takie wielkie skrzynki z narzędziami, coś, co rysuje obrazek, ogarnia dźwięk, fizykę, wejścia i zapisuje te wszystkie cuda, żeby gra się uruchomiła i nie wybuchła.
2: I już wchodzę z energią. Silnik to też edytor scen, narzędzia do animacji, system cząsteczek, światła, cienie, skrypty i build na milion platform. W praktyce to twoja baza wypadowa, Unity, Godot, Unreal Engine 5 i cała reszta. To jak dostać mecha zamiast młotka?
1: Mecha, powiadasz. Kiedyś było lepiej, bo prościej. Zapytywałeś kartę graficzną, co i jak. W 90-tych dłubałem w czystym C i w assemblerze. Z kolesiem z osiedla zrobiliśmy demo, co mieściło się na dyskietce. I wiecie co? Działało. W trzech klatkach. Ale nasze. I bez tysiąca suwaków.
2: A dziś masz wirtualne plany, filmowe ściany. LED, symulacje nieba. Render, śledzący promienie. W filmach i grach to się zlewa w jedno. Silniki pchają to wszystko naprzód. Jak w retro sci-fi holodeck na pół gwizdka. Tego nie klepniesz w weekend na gołym OpenGL. Bez szans.
1: Tylko, że ja widzę inny problem. Silnik kusi, żeby klikać zamiast projektować. Ludzie ustawiają trawy na milion listków, a nie mają gry. Nagle tyły się w asetach, a fabuła leży. Czasem lepiej postawić proste kafelki i zbudować mechanikę, choćby w jakimś skromnym frameworku.
2: Jasne na Jan, czy mały dwuwymiar, to się obroni. ASCII art też bywa sztosem, ale jak tylko dorzucisz animacje, siatki, kolizje, ścieżki dla wrogów i zapisy stanów, to silnik robi robotę za ciebie. Dostajesz na wmesze, blendowanie animacji, retargeting, partikle, audio przestrzenne. A ty skupiasz się na fanie.
1: Tylko pamiętaj, młody, z silnikiem bierzesz też jego humor. Aktualizujesz i nagle twoje poziomy migają, a shader płacze. Widziałem takie jazdy. Zresztą licencje wtyczki, formaty asetów dziś działają, jutro robią focha. Ja to rozumiem, gdy ktoś buduje pod siebie.
2: Pewnie, ale są też opcje otwarte. Godot jest lekki i możesz grzebać. Pod Unity i Unreal piszesz plugin i masz. Sprawa sprowadza się do jednego. Budować samemu czy użyć gotowca? Jeżeli robisz hardkorową symulację, jak w klasycznych menadżerach gospodarki, to może własny rdzeń plus prosty renderer i git.
1: I narzędzia. Edytor poziomów to złoto. Pamiętam, jak rzeźbiłem mapy do pewnej starej strzelanki po szczotkach. Godzina na jedną windę. A teraz przeciągasz klocki, zapisujesz prefab i po sprawie. Choć jak się poniesie, to dostajesz spaghetti na węzełkach wizualnych.
2: Dlatego wchodzą architektury danych, komponenty, systemy, joby. Operujesz strumieniami danych. Pamięć leci sekwencyjnie i nagle na telefonie masz płynnie. To właśnie silnik ogarnia streaming, tekstur, okluzję, kolejkowanie poleceń do grafiki. Bez tego twój autorski kod zakaszle przy pierwszym mieście.
1: Z drugiej strony własny silnik bywa jak dobrze nastrojony syntezator analogowy. Robi jedno i brzmi jak złoto. Mniej bloatu, mniej niespodzianek, ale wtedy musisz utrzymać buildy, narzędzia, eksportery i jeszcze certyfikację konsol. A to już nie jest niedzielny spacer.
2: Nie zapominajmy o sieci Netcode. Predykcja, rollback deterministyczna, symulacja, synchronizacja fizyki. To piekło, które silniki i ich biblioteki częściowo oswajają. Chcesz crossplay? Chcesz serwery dedykowane? Masz gotowe klocki. Albo marketplace, gdzie ktoś już to przetestował.
1: A w audio dochodzi miks wielokanałowy, pogłosy, modelowanie pomieszczeń, middleware od dźwięku, który integruje się z silnikami. Tu też nie ma co być purystą, choć kocham analogowe klawisze, to w grze liczy się spójność. I narzędzia do odsłuchu w czasie rzeczywistym.
2: I debug, proszę bardzo. Profilery, analiza klatki okna, statystyk, hot reload skryptów. Bez silnika debugujesz wydrukiem i modlisz się do logów, a i tak nie wiesz, czemu klatka zamuliła. Na silniku klik i patrzysz, co zjadło budżet czasu klatki. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Edukacja też warta uwagi. Silnik to szybka ścieżka wejścia. Młody widzi efekt po godzinie i mu się oczy świecą. Ale uwaga, nie mylcie przekładania gotowych modeli z projektowaniem gry. Uczcie się algorytmów kamer, ruchu i czytelności interfejsu. Silnik to tylko pojazd.
2: Podsumuję po swojemu. Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła jest taka, że nie ma jednej recepty. Niedobra, że i tak trzeba robić prototypy, żeby sprawdzić, czy to jedzie. Ale serio. Dobierz narzędzie do skali. Jeśli to mała zagadka, użyj lekkiego frameworka. Jeśli celujesz wyżej, weź silnik.
1: Drodzy Państwo, a teraz Wy powiedzcie, czy klikacie w edytorze, czy wolicie wiersz poleceń i kompilatory? Dzwońcie 732-10-8508. To telefon do studia. A kto jest nieśmiały, niech napisze przez radio radio@synteza.pl.
2: I koniecznie sub. Wbijcie na YouTube, wpiszcie Radio Synteza i dzwonki, te całe powiadomienia. Klik, nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dzisiaj. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i zacznie chrapać jak stary serwer w piwnicy.
1: Spokojnie młody ja śpię z otwartymi oczami. Co do wyroku, czy silniki są potrzebne? Powiem tak, są jak automat do kawy. Świetny, gdy masz kolejkę gości, ale jak chcesz jednej filiżanki, to młynek ręczny daje radość i kontrolę. Wybór zależy od planu i cierpliwości.
2: Czyli zgoda połowiczna. Silniki są potrzebne często, a czasem nie. Dobrze, w kod. I to jest kompromis. Przestało mi lagować mózg. A teraz, słuchacze, jedziemy dalej z waszymi przykładami. Studio czeka na wasz głos. Numer znów 732108508.
1: A my za chwilę wrócimy po krótkim dżinglu. Radio Synteza, proszę nie odchodzić daleko. Kto robi grę, niech otworzy edytor. Kto lubi słuchać, niech zostanie. Subskrypcja na YouTube Radio Synteza. Czekamy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!